0: wawana logo chibundi ndilo misaga
1: ina panza mafikala
0: lava varanga kupambe vapamba nyimpi ya kona
1: wena panza mafikala
0: kwekwe mapuli
1: panza mafikala
0: kwetuwa emasola
1: panza mafikala tiko
2: akona panza mafikala
0: achitsungo bapaicha
1: panza mafikala
0: tichukela ntiro lowu mai wakujure mapuli
1: panza mafikala tiko
2: akona
1: panza mafikala tiko
0: kuni maka
1: panza mafikala tiko
0: wawana maka nto yula para mutatsama
1: mwiti
0: wawanyani loku wawana mapoisa wotumbela wana
1: maka
0: lawa watumbela kumapoisa hizona zikela lawa watumbela kumapoisa wapayo hiyo na vayiyo wawana loku yekele ni msiku lo mtini
2: kulele vayiyo
0: wame kamani mwiyo
1: wame
0: mwiyo
1: ina
0: pwende mafingala wapale kamuyi anga pale kuchungwanyani chawa kukwanyani
1: Pois não me engana,
0: eu não vou te tomar a medida.